Rokovej voraz s Dabou. Rock Radio. Rokovej voraz s Dabou. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Nas s Danem.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Jo. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Rok z vinilu. Vinilu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná. Rock Radio.